na me kasa radi nye bi mamia ana sia na me aye bonia aye fu isu senya radi adumwa na kama ni magwasio